Ci sperlante vsta hepsi aksos. A se čumi, a se nazi, kjer čas je vlastna.